dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

filozofowanie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedzieć.

အာဒောဘဂဏိအရိယသာတိယသာသောနာမိတ္တံ

0: pičku materinu. Jest
1: Thank you.
0: Materinu. Tvoje kola zeleno!

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

Mamy dziś czwartek, 23 dzień lipca i 204 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Brygida, Bogna i Apolinaria, ale także Joanna, Jan, Bolesław, Kasjan, Krystan, Apolinary, Sławosz i Żelisław. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy również dzień Włóczy Kija. No w końcu wakacje mamy. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-rozrywkowe, to podpowiem, że dzisiaj o 18:00 w Hyde Parku Wesley Arms koncertować będzie. Natomiast jeżeli potrzebujecie czegoś na nieco dłuższą perspektywę, to podpowiem, że jutro wieczorową porą w ramach Studio Chili w klubie Studio Rafał Gurgul i Adrian Burek będą odtwarzali muzyczkę na żywo. Jednym słowem, zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to myślę, że taki letni okres to w sam raz moment, żeby ewentualnie wybrać się na coś, co no, zapewni dużą, ale to naprawdę dużą dozę rozrywki. Jednym słowem myślę, że takim wydarzeniem może być film, który no, zabierze nas na odległe, rozległe i ciepłe wody Pacyfiku. Jednym słowem Vaiana. Filmowa, aktorska wersja animacji, która jakiś czas temu no, gościła na naszych ekranach i popularnością dużą się cieszyła, a tym razem Vaiana, czyli mieszkanka Polinezji, opuści rodzinną wyspę Matonui i uda się w wielką podróż, by uratować swoje plemię. A że między innymi Dwayne Johnson będzie tam odgrywał jedno z bóstw polinezyjskich, pewnie nie zaszkodzi. Skoro tak, no to jeszcze podpowiem, że jakby co do czego, no tak, pogoda chyba do tego będzie skłaniała, to możecie wybrać się do kina i obejrzeć ten film, a w zasadzie do multikina i obejrzeć ten film o godzinie 16:50 lub 17:50. Myślę, że są to adekwatne i dobre pory na tą rozrywkę. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to chciałbym Wam przypomnieć o tym, że trwa rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Co prawda już pierwsze cykle rozstrzygnięć zapadły, jutro zresztą chyba kolejna tura, to akurat nie zaszkodzi o tym przypomnieć. Tym bardziej, że jakby co do czego, pamiętajcie, że właśnie studia na Politechnice dadzą Wam po pierwsze dobry zawód. To jedna sprawa, atrakcyjne umiejętności. Druga sprawa, no i trzecia rzecz, oczywiście niezapomniane przeżycia i wspomnienia, no bo Politechnika jest uczelnią nietuzinkową oczywiście. Co prawda miejsc oczywiście już nie na wszystkich kierunkach możecie się spodziewać, bo na niektórych był duży nadkomplet. Ale nie zmienia to faktu, że są wydarzenia, bo chociażby to, że jeden z wydziałów zwiększył pulę przyjęć dwukrotnie na jeden z kierunków, także a nie jest to odosobniony przypadek. Ja ze swej strony oczywiście zachęcam do studiowania. Przy okazji, jeżeli nie możecie jeszcze się zdecydować co i gdzie i jak, to zapraszam na stronę główną Politechniki Krakowskiej. Tam poza przekierowaniem na stronę portalu rekrutacyjnego znajdziecie m.in. dwie, a w zasadzie odnośniki do dwóch aplikacji. Kalkulator, który pozwoli Wam ocenić Wasze możliwości w rekrutacji, to po pierwsze, czyli przeliczyć punkty i tak dalej. A druga sprawa kierunkowska, czyli prosty quiz, test, który umożliwi Wam ewentualnie określenie, który z kierunków studiów mógłby być dla Was najciekawszy. Ale ogólnie rzecz ujmując, na pewno warto studiować na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nomiki proponuje swoją drogą, oczywiście podkreślam, bo zachęcałem do studiowania na Politechnice Krakowskiej, aby słuchać Radia Nowinki, nie trzeba być w 100% osobą związaną z Politechniką Krakowską, wystarczy dobra chęć, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co mieliście zrobić, już jest zrobione, bo my już ze swej strony będziemy grali, ładnie grali, zapewniamy doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą
niepowtarzalną atmosferę. A dodatkowo, jeżeli ktoś by się znalazł, to chciałby tą atmosferę, no powiedzmy, powielać i ewentualnie współuczestniczyć w tworzeniu radia, zapraszam oczywiście do współpracy. Wystarczy odwiedzić nas w trakcie programów autorskich, to po pierwsze. Po drugie, można napisać poprzez adres mailowy nowinki@pk.edu.pl i my postaramy się odpowiedzieć. A skoro już mowa o programach, to przypominam, że gramy na okrągło całą dobę, w związku z tym, kiedy wejdziecie, na pewno możecie nas słuchać. Jeżeli chodzi o programy autorskie, bo to odrębna sprawa, to przypominam, że jutro, poranek tuż po 9, wieczorem jutro herbatka, natomiast dzisiaj o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony oczywiście również Was serdecznie zapraszam do słuchania Radia Nowinki i wszystkich programów, które dla Was przygotowujemy.

No dobra, jeżeli chodzi o dzisiejszy program, to muszę wam od razu podpowiedzieć, że mamy tutaj kilka rzeczy, które powinny się już powyjaśniać i znaleźć. Czyli po pierwsze, przypominam, że dzisiejszy program przygotował dla was Tomasz Kapuśniak, a jeżeli chodzi o inne kwestie, no to moi drodzy, witam was serdecznie w dzisiejszym programie. Dodatkowo chciałbym przypomnieć, że jakby co do czego, no to oczywiście mamy cały zestaw informacji, które dzisiaj się pojawią. Kultywator, jak co tydzień możecie liczyć po pierwsze na to, że pojawi się cała masa dodatkowych newsów, czyli będzie na pewno o wydarzeniach kulturalnych, które w najbliższych dniach są do odczytania czy wzięcia w nich udziału. Zarówno w Krakowie, jak i troszeczkę poza Krakowem. Będzie również o premierach filmowych, to oczywiście jakby wtórna sprawa. No i będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, bo tam się sporo dzieje. Dodatkowo również zapraszam was do wysłuchania propozycji filmów, które można będzie obejrzeć na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. A skoro tak, no to jeszcze jedna informacja, która może wam się spodobać. Muzyka też będzie oczywiście, w związku z tym zaczynamy grać.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: No dobra, skoro już się słowo A powiedziało, to teraz trzeba powiedzieć auć i przejść dalej. A skoro tak, no to wydarzenia kulturalne, moi drodzy, jakby co do czego, to chciałbym was po pierwsze uczulić i zaprosić. Jakby co, to czekajcie, bo chyba mi się rozjechał, że tak powiem, troszeczkę ekranik, na którym miało być wszystko bardziej czytelne i uporządkowane, ale już zaczynamy działać. Jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, to jutro, chyba w serwisie również wspominałem, w Hyde Parku Wesley Arms koncertować będzie o 18:00, oczywiście warto o tym pamiętać. Natomiast na Konfederackiej 6, również jutro, ale o 19:30, festiwal organowy, muzyka organowa. Gwoli ścisłości przypominam, że również w Tyńcu koncerty organowe się odbywają i to też o tym pamiętajcie, ale do tego oczywiście dojdziemy. A ten pierwszy międzynarodowy festiwal organowy to akurat startował już 7 czerwca, natomiast potrwa do 14, natomiast tak jak wspomniałem, właśnie jutro 19:30 jeden z tych koncertów. Erstelet nie brzmieja, moi drodzy, 24-25 maja, czyli piątek, sobota. To akurat troszeczkę, że tak powiem, kawałek będzie, że tak powiem, od nas chyba. Ale nie zmienia to faktu, że sporo się będzie działo, bo tam i Vito Bambino, i Brodka, i Gacperczyk, i Ilia Wieniawa, Król, Tyszowski, Bas Astral, Baby Hac, Bonaventura, Kaśka Sochacka, Grzegorz Turnał. Przy czym tak, Grzegorz Turnał i Kaśka Sochacka to... Ewa Farna, jeszcze Natalia Szredel, Bartek Tursk i Dominika Płonka. To akurat są wykonawcy, którzy kolejno rzecz ujmując będą występowali w piątek, a później w sobotę. Jutro również, nie jutro, pojutrze na w Altanie na Plantach koncert promedanowy, myślę, że warto chyba się wybrać, a jakby co do czego, to możecie również zakosztować nie do końca ciszy, bo Cisza na Fali, czyli Sala in Disco, to akurat Tauron Arena was zaprasza na 24, czyli na piątek na godzinę 19. Myślę, że będzie się akurat ładnie działo. Mija, Boss, Nyc to są akurat hasła, które powinny was zachęcić właśnie do uczestniczenia w takim wydarzeniu. Filharmonia Krakowska z kolei zaprasza na 24 piątek 19:30 na koncert w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej. Myślę, że też warto o tym pamiętać. No i uwaga, tym razem już trochę inne brzmienie, inne wyrachowanie, czy inne wybrzmienia. Forum Horyzonty na Konopnickiej, tam Lewitacja, Momenty, jednym słowem, będzie. Też warto się chyba przejść i wybrać oczywiście. Dźwięki kina i klasyki to akurat w Parku Rzecznym, czyli Okrut na Płaszowie. W sobotę o 15:00 myślę, że też się dobrze wam będzie słuchało, chociaż muzyka bardziej klasyczna oczywiście. Robert Rozmus, Krawczyk Forever, to akurat Nowoludzkie Centrum Kultury o godzinie 18:00 w sobotę. Powtarzam, w sobotę też też o tym podejdzie. Natomiast jako ciekawostkę podrzucę, że również sobota, ale tym razem w piwnicy pod Złotą Pipą na Floriańskiej. Old Metropolitan Band, 58 lat na scenie. Moi drodzy, też mamy takie zespoły, które tyle wytrzymały ze sobą przede wszystkim, a my z nimi, i to z dużą radością i sentymentem. Kuba Płużek i Przemek Soku w Dworku Białoprądnickim, to akurat koncert o 20 również na sobotę. Filharmonia Music Summer, czyli Ogród Botaniczny na Kopernika, zaprasza na muzykę klasyczną, to już w niedzielę w samo południe o 12. Natomiast a propos Tyńca, o którym wspomniałem przed chwilą, w zasadzie koncertów organowych, to w ramach tyńskich recitali organowych tym razem już w niedzielę o godzinie 16 będzie grał dawnych mistrzów Marcin Szelest, a to będą tabulatory z XVI-XVII wieku, także naprawdę piękne, klasyczne brzmienia, barokowe troszeczkę. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to letnie granie w Dworku Białoprądnickim, będą plenerowe koncerty, to akurat w ramach letniego grania, a to wszystko o 20:00. No bo tak jakoś wypada, jeżeli wieczorową porą ma to się rozgrywać. Arch Enemy, czyli Back to the Roof w Hyde Parku, to akurat koncert na poniedziałek na 20. Natomiast Kryptosy Wulwadynia w Hyde Parku, ale to już na 30, czyli jakby na to nie spojrzeć, w środę ewentualnie wieczorową porą możecie się tam wybrać. Sporo się dzieje. Aha, no i jeszcze jedna sprawa, która mogła mi troszeczkę uciec. W piątek o godzinie 20:00 w klubie Studio Rafał Gurgul i Adrian Burek będą grali akurat na żywo. Jednym słowem, bardzo ładnie się to tam ładnie zapowiada.

No, wbrew pozorom to wcale nie przejęzyczenie. Jeszcze chciałem nawiązać do wydarzeń, że tak powiem, z okolic Krakowa. Chyba mogę tak to określić. Jakby co do czego, to w ramach wielkowiejskich targów w Szycach tym razem będzie, a w zasadzie Wincy we dworze spotkanie, w związku z tym będzie się działo, no myślę, że dosyć ciekawie, w końcu winnica to winnica, no może poczęstunek, zobaczymy. Natomiast bardziej prozaicznie chciałbym Was zaprosić na Dni Świętej Kingi, bo to Wielce właśnie w piątek, w sobotę, w niedzielę oczywiście się będą rozgrywały. W sobotę od 16 w Wielce będzie się działo dosyć dużo, tam akurat no, rozpocznie orkiestra górnicza, tak jak to w piosence było, dęta górnicza i tak dalej. Będą grali, a później oczywiście jeszcze zespoły pieśni, no i uwaga, Kludi, rockowa scena muzyczna, energia, to akurat występ o godzinie 19. Kleo natomiast, którą głównie kojarzymy ostatnio z reklamy jednej sieci sprzedaży, ale mimo wszystko naprawdę dobrze ją można usłyszeć, bo mocny, wyraźny głos, także spokojnie, z Donatanem kiedy występowała, także też o tym pamiętajcie. Kleo będzie o 23 w Wielce. Natomiast od 22 do 1 będzie impreza, czyli troszeczkę światło, muzyka i DJ Martinez Was będzie zabawiał. W niedzielę, to akurat również od 16, będą bachata, będzie bachata i solo i w parach. No tak, ponoć trudno będzie stać, ale to zapraszam, bo generalnie chodzi o to, że będą, no prawie że gimnastyka, można chyba tak to określić. Będzie wynik konkursu plastycznego Święta Kinga i Moja Wieliczka, później laureaci powiatowego konkursu piosenek Agnieszki Osieckiej, czyli Młode Talenty na scenie. Natomiast od godziny 17.30 Mateusz Mijał, polskie przeboje, czyli covery troszeczkę będą nas ruszały, a o 19.00 Blue Shoes, mocno podobno w zeszłym roku się spodobał, w związku z tym znowu są. Natomiast o 20.30 Łzy będą występowały. Co prawda skład troszeczkę inny, ale nie zmienia faktu, że Agnieszka, Oczy Szeroko Zamknięte i Narcyz będą chyba odgrywane. No i właśnie później będzie jeszcze w tym momencie troszeczkę zabawy, a przy okazji będzie i strefa gastronomiczna i masę innych rzeczy, które mogą Wam się spodobać. Jako imprezy towarzyszące w piątek będzie spektakl teatralny, nawet gdyby codziennie padał tu deszcz, w wykonaniu wspólnoty młodzieżowej niepełnosprawnej w Wielce. Natomiast na sobotę będą zawody wędkarskie w brzegach, tak dla marginesie, turniej szachowy, no i przy okazji oczywiście również będzie strefa życzliwości, to akurat w ogrodzie Żupnym. Poza tym no, pamiętajcie o tym, że będą oczywiście inne atrakcje, no bo tam się oczywiście masę rzeczy będzie oczywiście grało. Dobra, a skoro tak, no to chyba gramy.

Dobra, my przechodzimy do, no myślę, że jeszcze jednej kwestii, która może, no nie musi, ale może wam akurat się spodobać, no bo pomyślałem sobie, że skoro mamy okres wakacyjny, no to pewnie chcielibyście ewentualnie mieć możliwość wybrania sobie wydarzeń, na które chcielibyście ewentualnie wystartować i w najbliższym czasie ewentualnie wziąć udział w jakichś wydarzeniach no, natury muzycznej. Parę koncertów doskonałych było to w ostatnim czasie. Podpowiem tak filmowo, że Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty to akurat od dzisiaj, nie, od jutra startuje. Potrwa do 2 sierpnia we Wrocławiu. Online troszeczkę dłużej, bo można również uczestniczyć w formie wirtualnej. Natomiast warto pamiętać naprawdę dużo ciekawych propozycji. W najbliższy weekend w Łodzi, to jest akurat piątek, sobota, niedziela, Łódź Summer Festival. Festiwal bezpłatny, a wystąpi między innymi Mata, Justyna Steczkowska, Sean Paul, Battle, Bedex, Bedox, Hypisat i Żabson. No tak, Timbaland chyba też się pojawi. Zakopiański Festiwal Literacki to akurat już dla, no powiedzmy, bardziej wysublimowanej publiczności może się spodobać. Natomiast Erstel nie brzmienie, mówiłem o tym, że w Krakowie będzie ten koncert, w zasadzie festiwal niejako odbywał się. Przypominam to również od piątku do soboty. Dwudniowy akurat w Krakowie, bo później możecie ewentualnie udać się do Gdańska, Warszawy, Wrocławia czy Poznania. Tam będą się akurat również te koncerty, te imprezy odbywały. Teraz następna propozycja, może troszeczkę was zaskoczę, ale mówiłem chyba na innym zestawieniu Saltway Festival. To akurat wydarzenie w Jastarni, na lotnisku w Jastarni, będzie miało miejsce od 31 lipca do 1 sierpnia, dwudniowe, też o tym pamiętajcie. No i jeszcze jedna propozycja, Off Festival od 7-9 sierpnia w Katowicach, także możecie się również tam ewentualnie wybrać.

No i tak, filmy, ale zanim filmy, to jeszcze jedna sprawa, bo z tego wszystkiego zapomniałem wam jeszcze przypomnieć, bo chyba mówić nie muszę, że od 30 lipca do 1 sierpnia Poland Rock Festival, czyli kontynuacja przystanku Woodstock się jeszcze będzie rozgrywała w Szaplinku. No także macie tutaj naprawdę dużo propozycji. A teraz przechodząc do filmów premierowych, które mają się pojawić w kinach, to zaczniemy, że tak powiem, od filmu, który bynajmniej taką premierą nie jest, bo film był oglądany nie raz, nie dwa, nie trzy, a chodzi o Requiem do snu. Doskonała produkcja, w której czwórka młodych bohaterów powiedzmy bierze używki, a są one dla nich ucieczką przed otaczającą ich rzeczywistością. Dramat bardzo mocny Darrena Aronofskiego, także jest do obejrzenia. No, w tle możemy zobaczyć bardzo młodych Jareda Leto i Jennifer Connelly, no może mniej młodą wówczas, ale jednak trochę bardziej zaawansowaną Ellen Burstyn, również gdzieś tam Maron Wines, nie pamiętam gdzie go ostatnio widziałem, ale też się chyba gdzieś tam przewija. Jednym słowem, moi drodzy, naprawdę plejada aktorów, którzy w tej chwili, no powiedzmy, chyba miło wspominają ten film, bo było to na pewno doświadczenie, a poza tym był taki moment, kiedy ten film odradzali do oglądania, ale to z zupełnie innych pozaaktorskich względów. Kolejna propozycja, tym razem faktycznie premierowa, animacja komediowa, ekipa zwierzaków. Produkcja europejska, belgijsko-francusko-luksembursko-brytyjska. Mamy tutaj królika Waldiego, który razem z jeżykiem, a w zasadzie jeżyczką Helą,

Mamy tutaj dwóch troszeczkę niezdarnych przyjaciół, którzy wyruszają w misję, by uratować wysychającą łąką, a mierzą się przy okazji z przeszkodami i własną nieporadnością. Dodam jeszcze, że ci nieporadni to właśnie mrówkowie, w sensie, że tak powiem, zdyscyplinowani wojskowi albo i nie tylko. Jednym słowem, film myślę, że obejrzeć się da bardzo, ale to bardzo dobrze. Kolejna propozycja to film no już psychologiczny, tyle psychologiczny amerykański, a w zasadzie duńsko-amerykański, co może akurat zaskakiwać, biorąc pod uwagę ostatnie animozje między prezydentem Trumpem a Danią. Mamy pewną futurystyczną metropolię, no i właśnie na terenie tej metropolii pojawia się mgła, tajemnicza mgła. Na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, która no, może namieszać. Dodam jeszcze, że film oczywiście raczej dla widzów o mocniejszych nerwach. Nie jest to co prawda horror, ale z drugiej strony no, możecie się nastawić na dawkę naprawdę mocnych, ale to mocnych wrażeń. No, jeżeli chodzi o filmy, to w zasadzie chyba tyle, ale nie do końca. Teraz muzyka oczywiście.

No a teraz propozycje serwisów streamingowych. Zaczynamy od HBO Max. Saipan jest od paru dni dostępny, także możecie to sobie pooglądać. Dzisiaj krótkie lato. Natomiast pierwszy odcinek ósmej serii All American to będzie od jutra do obejrzenia. Dodatkowo jeszcze od jutra również Philadelphia z doskonałą rolą Toma Hanksa. I Longing też do obejrzenia. Natomiast na pojutrze, czyli na piątek, ciekawostka, moi drodzy, Stuart nie ratuje wszechświata, pierwszy odcinek nowego serialu. Ciekawostka jest taka, że jest to w jakimś stopniu powiązane no ni mniej, ni więcej, tylko z teorią wielkiego podrywu, bo to jest właśnie ten Stuart, czyli Stuart Bloom, ale chodzi o to, że musi on ocalić rzeczywistość po przypadkowym wywołaniu Armagedonu Multiversum. Brzmi poważnie, cała masa osób, bohaterów, którzy pojawili się w teorii Wielkiego Podrywu, w związku z tym w jakiś sposób oczywiście jest to tam z tym drugim serialem oczywiście powiązane. Mortal Kombat, to akurat ta pierwsza wersja sprzed ładnych paru lat, myślę, że też może wam się spodobać, to również od piątku. Natomiast Nigdy Więcej Słońca i Euforia Powrót to akurat na sobotę, natomiast na poniedziałek pierwszy odcinek nowego serialu President Curtis, natomiast drugi sezon, 7 odcinków Diddly Influence The Social Media Murders, to akurat będzie od wtorku. Tak, od wtorku do obejrzenia, także możecie już się na to mocno, mocno nastawiać. Jeżeli chodzi o kwestię Disneya, to przypominam, że następcy Klątwa Krainy Czarów, czyli powiedzmy troszeczkę inna wersja Królewnej Śnieżki i nie tylko, także mamy tutaj no, na pewno inną historię. Od przedwczoraj Bobby kontra Wapniaki, no taka sobie komedia, ale na pewno zabawić można, 15 sezon, w związku z tym nic dodać, nic ująć. Natomiast od dzisiaj drugi sezon krótkometrażowek, czyli Superkoty Puszysta Moc, moi drodzy, warto o tym pamiętać. Jutro z kolei Pompeje, podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem. Powinno się wam spodobać, natomiast od poniedziałku Obsesja będzie do obejrzenia, natomiast właśnie Diabeł Ubiera się Prady 2 jeszcze gdzieniegdzie u nas w kinach chyba się przewijało, natomiast od środy będzie do obejrzenia na Disneyu, także już możecie się do tego mocno przygotowywać i ewentualnie pomyśleć, czy wybrać coś z tej oferty. Jeżeli chodzi o Amazona, to prawdę mówiąc, cała masa dobrych tytułów, bo z Clintem Eastwoodem zarówno dobry, zbyt brzydki jest od jakiegoś czasu do obejrzenia. Marsjanin doskonały. Od paru dni jest również do obejrzenia film, który no nie tak dawno jeszcze zabawiał nas na ekranach kinowych. Czyli jak najbardziej, no chyba ten film bardziej, ale to jeszcze bardziej rozrywający, bo mówiący o dalekich podróżach. No i oczywiście Hello Mary to akurat jest na pewno dobry tytuł. Jeżeli chodzi o dodatkowe, to podpowiem, że jeszcze Wikidaju również od paru dni jest dostępny, także też możecie się do tego ustawić. Komedia romantyczna od tego tygodniu, no i Borat też jest obejrzenia. To wszystko na Amazonie, tam jeszcze parę innych ciekawych propozycji się pojawiło dosłownie chyba wczoraj, przedwczoraj, także możecie się już do tego ustawić. Teraz Netflix, jeżeli chodzi o propozycje. Propozycje w wykonaniu, no powiedzmy, filmów licencyjnych, czyli te, które nie są produkcjami Netflixa, to wspomniany Łowca Królowa Lodu, a w zasadzie trochę bardziej tradycyjna historia, to akurat jest od wczoraj do obejrzenia, jak i również Królewna Śnieżka i Łowca.
Jestem na tak, to też powinno wam się spodobać. Naga broń od 1 do 3 to w tym momencie będzie od jutra, natomiast od dzisiaj Życie od kuchni jest oczywiście do obejrzenia. No i 1941, komedia, która no, może wielu poruszyć, i Miasto Duchów to z kolei od piątku będzie do obejrzenia, natomiast Jaskiniowiec z Kalifornii od wtorku. To są produkcje licencyjne, jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa. To Toksyczna historia miłosna dzisiaj wchodzi, natomiast partneruje jej serial, czwarty sezon Ultimatum Ślub albo Rozstanie, no i dodatkowo jeszcze Siły Specjalne również się dzisiaj pokazały. Windykator, to nie muszę dodawać, będzie taka bardziej mocna albo ruchliwa, że tak powiem, wersja filmu, który warto pooglądać. To od jutra jak najbardziej do obejrzenia, natomiast Kaulitz i Kaulitz to akurat sezon trzeci, również jutro będzie do obejrzenia, dodatkowo Ransom Canyon sezon drugi również od jutra. Co ciekawe, to akurat nie od jutra, ale od pojutrze, czyli od piątku, będzie również film Podejrzliwi i 72 godziny. Z kolei końcówka, no powiedzmy, naszego okresu rozliczeniowego, 29 w przyszłą środę, Ostatni projekt i Wściekłość. To będą dwie propozycje, które pojawią się na serwerach Netflixa. Oczywiście wybór jest znacznie szerszy, zachęcam do poszukania i może znajdziecie również coś, co wam się w takim czy innym zakresie spodoba.

No i pora na propozycje filmów. Filmów, które będą do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. W związku z tym już za chwileczkę przenosimy się, no powiedzmy, do kanałów telewizyjnych albo propozycji filmów, które będą do obejrzenia. Dzisiaj na Polsacie Piksele o 22.10, czyli generalnie emotiony, które się zbuntowały, no i jest zamieszanie. XXX reaktywacja to 23.15, no generalnie no taka sensacja z trochę rozrywkowym zacięciem, chyba tak mogę to określić. Przetrwanie, sensacja o 22.10 z Liamem Neesonem w roli głównej na pulsie. Generalnie chodzi o to, że samolot pasażerski rozbija się gdzieś na terenie Alaski, no i 8 osobom daje się przeżyć, no i postanawiają podjąć walkę o przetrwanie. Natomiast na TVN7 Ocean 12, dogrywka, film, który myślę, że wielu z miłą chęcią poogląda, bo to akurat no, dany Ocean ogląda się bardzo dobrze, mimo wszystko oczywiście, nawet jeżeli obejrzeliście to już ileś tam razy, na pewno może wam się to jak najbardziej spodobać. Czy jeszcze ewentualnie coś tam się może wam spodobać ciekawego? A właśnie, na pulsie jeszcze porą nocną będzie Largo Winch sezon drugi oczywiście do obejrzenia, także jak najbardziej godne. No i właśnie, z reguły sporadycznie akurat składam propozycje dotyczące TVP, a dzisiaj w 21.30 hotel Mumbai, dramat obyczajowy, grupa Brytyjczyków, którzy wyruszają w podróż do Indii, a w zasadzie przymierzają się również do tego, aby pozostać tam. To są akurat osoby w wieku więcej niż średnim, także dzieje się. No i poza tym to o 21.30, a zaraz później o 23.40 polski dramat historyczny Popioły, który myślę, że wielu z was na pewno się jak najbardziej spodobać może. Ja ze swej strony za chwileczkę do wątku filmów wrócę. Pomyślałem, że warto jeszcze posłuchać jednego utworu, bo miał się skończyć świat podobno, tak przynajmniej Emo coś się wypowiadał, a teraz gramy.

No a my wracamy do filmów na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych i jutro, moi drodzy, o 22.35 Mamma Mia, czyli będzie troszeczkę muzyki, aby tak przy okazji. Generalnie o to chodzi, że młoda dziewczyna wychodzi za mąż, no i chce, żeby poprowadził ją do ołtarza ojciec, którego nigdy nie poznała. W związku z tym w tajemnicy przed matką zaprasza sobie trzech panów, którzy no, mieli z mamą do czynienia, w związku z tym jeden z nich jest na pewno jej tatą. Jednym słowem, zamieszanie no, jak najbardziej totalne. Puls z kolei zaprasza na film o 22.05 Ogień zwalczaj ogniem, czyli kryminał pełną gębą, także będzie się tam na pewno działo. Natomiast na TVN7 Mroczny Rycerz o 22.15 do obejrzenia, myślę, że warto o tym pamiętać. No i uwaga. Super Polsat o 21.00 jutro pewnego razu w Hollywood, czyli Tarantino o Polańskim, pośrednio o Polańskim, bo generalnie chodzi o epizod amerykański, epizod Polańskiego, gdzie wziął ślub Statum. No i właśnie, ona została w ciąży zamordowana, no zresztą historia jak najbardziej filmowa, myślę, że o tym warto pamiętać. Ja ze swej strony jeszcze podrzucę dokument do obejrzenia o 21.55 na Kulturze jutro. John i Yoko, nad nami już tylko niebo, film opowiada o albumie, a w zasadzie powstawaniu albumu Johna Lennona pod tytułem Imagine. No, o tyle charakterystyczne, że to jest, jakbyście nie pamiętali, taki opowieść o spotkaniu Yoko i Johna. Jednym słowem, dwie artystyczne dusze połączone muzycznie oczywiście. No, myślę, że jest to historia ciekawa, tym bardziej, że Beatlesi dalej są popularni, jeżeli chodzi o kwestię odsłuchiwania tego czy owego. A skoro już mowa o kwestiach związanych z filmami, no to przerzucamy się dzień później. Na piątek Niezniszczalni 2 o 23.20, a nieco wcześniej Hobbit Bitwa Pięciu Armii, to na Polsacie akurat będzie. Natomiast na TVN-ie o 22.20 Egzekutor, to może wam się spodobać oczywiście, a na Pulsie o 22.20 Eskorta, sensacja i to bardzo mocna i dosyć świeża, gdzie no powiedzmy agent specjalny ma eskortować na pokład samolotu informatora, którego zeznania mogą uratować wielu ludzi, oczywiście równocześnie pogrążyć kilku, którzy no, mają większe wpływy. Wierna to akurat sensacja z kategorii, no powiedzmy trochę fantastyki wręcz, ale do obejrzenia jak najbardziej, to TVN7 o 22.25 zaprasza. Natomiast chciałbym podpowiedzieć dokument, który będzie do obejrzenia w piątek na Fokusie o północy. Rosja, indoktrynacja narodu. Myślę, że pomimo tego, że film jest sprzed 3 lat, no 4 w zasadzie można powiedzieć, to w tej chwili jest chyba efekt zjawisk, które właśnie ten film opisuje, jeżeli chodzi o obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy walczą, umierają, a w zasadzie głównie umierają. Myślę, że no jest to film, który chyba warto obejrzeć. Tak jak mówię, dokument z mocnym, ale to naprawdę bardzo mocnym przesłaniem. Na sobotę, jak zwykle, przerzucamy oczywiście ramy czasowe, no bo chciałbym zaproponować wam również coś dla młodych widzów, bo w końcu w sobotę zdarza się, że ktoś może wstać wcześniej, młody ktoś, no i w tym momencie trzeba im jakąś formę, że tak powiem, zabawy zagwarantować. Ella Zaklęta to akurat film fantastyczny dla młodych widzów na TVN7 o 7.45, animacja Trolle o 7.40 dla odmiany na TV6, no i Klakson i Spółka o 8.30, czyli animacja, ale taka bardzo motoryzacyjna, do obejrzenia akurat o 8.30 na Pulsie 2.
Wracając jakby do propozycji dotyczących bardziej wieczorowej pory, to podpowiem, że Szybcy i Wściekli 9 o 23.30 na Polsacie będzie do obejrzenia, natomiast na TVN-ie nieco wcześniej było 22.15 Alin Głos Miłości, czyli film dotyczący, a w zasadzie opowiadający, nie opowiadający, jest to film inspirowany biografią Céline Dion, jej autoryzowana biografia niedawno była również prezentowana w kinach, także poczekajcie, może tu się trafi. Na razie macie, że tak powiem, pełną inspirację do obejrzenia. Na Pulsie Przetrwać do świtu, thriller o 22.30 też może Wam się spodobać. Natomiast ja jeszcze rzucę propozycję no niemalże wspaniałą, oscarową. Tom Cruise w roli Nito, oficera armii amerykańskiej okresu wojny secesyjnej, Nito samuraja, czyli Ostatni samuraj, będzie na TVN7 o 22.15. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, które mogą się Wam spodobać, to chciałbym Wam jeszcze dorzucić SWAT jednostkę specjalną o 23.10 na Super Polsacie. Natomiast komediodramat Destrukcja z 2015 roku na Kulturze, amerykański film jak najbardziej do obejrzenia. Możecie być zaskoczeni, bo tam jest historia no, młodego mężczyzny, który no, prowadzi szczęśliwe życie, a pewnego dnia dochodzi do wypadku samochodowego. Reszta? Cóż, obejrzyjcie, będziecie wiedzieli. Propozycja na niedzielę, a w zasadzie propozycja na niedzielę oczywiście, znowu postaram się Wam również puścić kilka propozycji na poranek, bo o 8 na TVN7 będą Alwin i Wiewiórki, czyli Wielka Wyprawa. Kolorowanka troszeczkę, bo ni to animacja, ni to filmowe. Natomiast zdecydowanie kapkę później animowana na Super Polsacie Hotel Transylwania, czyli Transformania. Jeden z filmów, który no myślę, że spodoba się może nie tylko widzom młodym. Tak na marginesie, na TVP Kultura będzie Niedźwiadek do obejrzenia z 1988 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, zaraz, kto tam występował, uciekło mi w tej chwili, nie wiem, czy przypadkiem nie Richard Chamberlain, ale głowy za to nie dam. Mamy tutaj człowieka, który porusza się po wielkich lasach Kanady albo gdzieś tam, no i znajduje młodego, osieroconego niedźwiadka Grizzly. Zaprzyjaźniają się, no i razem wędrują. To akurat jakby propozycja dla części oczywiście widzów, a ja wracam oczywiście do wieczornych propozycji. W niedzielę na Polsacie Służące będą do obejrzenia. Film niesamowity, film rewelacyjny, oparty na bestsellerowej książce napisanej przez dziewczynę z południa. Akcja rozgrywa się w latach, no powiedzmy, 60, przełom lat 50., 60. XX wieku. Wbrew pozorom, południe Stanów wtedy jest jeszcze ogarnięte no, segregacją rasową. No, nie ma co tutaj chyba ukrywać tego. No i jest to akurat, są to historie spisane przez białą dziennikarkę pochodzącą z południa, a opisującą przeżycia czarnych służących, które opisują, jak im się żyło, czy o przeżyciach związanych, no powiedzmy, ze służbą u różnych państwa. Jednym słowem, no cóż, tak troszeczkę, że tak powiem, mniej oficjalna wizja tego, jak to Białe Południe żyło no jeszcze nie tak dawno w Stanach Zjednoczonych. Na TVP1 o północy 1917, epopeja wojenna, która dotyczy akurat walk na froncie zachodnim w czasie I wojny światowej, też chyba warto o tym pamiętać. Natomiast Ocean 13 do obejrzenia na TVN o 23.15.
komedia kryminalna, George Clooney, no zresztą generalnie cała plejada doskonałych aktorów, którzy dają doskonałą rozrywkę i zabawę. Nowy Tomb Raider będzie na Pulsie o 20 do obejrzenia, tak na marginesie, także też możecie się na to nastawić. Ja jeszcze podrzucę, że Tango i Cash, wersja z 1989 roku, jednym słowem Sylvester Stallone i kto tam był? No, uciekło mi nazwisko, ale myślę, że też można pooglądać historię dwóch policjantów, którzy zostają wrobieni, aby trafić do więzienia, a są to akurat policjanci tacy, no powiedzmy, medialni. O właśnie, tak dobrze chyba powiedziałem. Dramat z mową milczenia to Super Polsat zaprasza na 21.05. To jest film francuski. No, akcja dotyczy oczywiście zakonu, żeńskiego zakonu, w związku z tym tam w tle śmierć jednej z zakonnic. Do rozwikłania, wszystko oczywiście. Natomiast ja już podpowiem, na TVP Kultura będzie do obejrzenia film Matka i Córka. Film, no klasyk kinematografii włosko-francuskiej, bo jest to film włosko-francuski. Dodam jeszcze, że w gwiazdorskiej obsadzie, bo w rolach głównych zobaczymy m.in. Jean-Paul Belmondo, Sophie Loren, gdzieś tam chyba, jeżeli dobrze pamiętam, Luis Alessandri jeszcze chyba się przewinęła, czy Chess Sorisone, mogę się mylić, bo już w tym momencie nie pamiętam pełnej obsady, ale a no właśnie, i reżyseria Vittorio De Sica. Jednym słowem, film, który ukształtował w jakimś stopniu kinematografię francuską, włoską. Naprawdę doskonała propozycja do obejrzenia. To jest w tym momencie okres końcówka II wojny światowej na terenie Włoch, tereny zajmowane, z których wycofują się Niemcy, zajmowane przez Amerykanów czy aliantów, jak szerzej mówiąc. Generalnie naprawdę polecam, podkreślam jeszcze raz, film będzie do obejrzenia na Kulturze o 20 w niedzielę. Pamiętajcie, bo to naprawdę jest propozycja dla koneserów kina bardzo, bardzo ważna. Siedmiu Wspaniałych o 22.50 będzie do obejrzenia na Polsacie, ale już w poniedziałek, to tak wyprzedzając. No i uwaga, Brick Mason, najlepszy najlepszych o 22.00, to akurat na Pulsie, historia no troszeczkę futurystyczna, tajny agent, który musi odszukać głowicę nuklearną. No i jeszcze jedna sprawa, również w poniedziałek o 22.50 na TVN7 powtórka Skazanych na Shawshank. To jest akurat film, który zawsze i wszędzie ogląda się doskonale. O, dobra, porozmawiałem wam na bardzo dużo, no to chyba jest to pomra, żeby zagrać coś, co może wam się spodobać.

No, ja nie mam bynajmniej przeczucia, ale wiem, że musiało się tak stać i musieliśmy dotrwać do końca, w zasadzie dotrzeć do końca oczywiście dzisiejszego programu. Ja ze swej strony oczywiście serdecznie Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas, a dzisiejszy program przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. Zapraszam Was również jutro do słuchania nowinek, poranek, kultywatorowy troszeczkę, jutro tuż po 9:00, natomiast wieczorem o 21:00 inżynierskie historie. Myślę, że warto o tym również pamiętać. To jutro, a dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już tyle i do usłyszenia. Pa, pa, cześć. A na koniec będzie Ksandria, która, no, myślę, że euforycznie Was zabawi.

Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Mamy dzisiaj wtorek, 21 dzień lipca i 202 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Daniel i Wiktor, a także Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz, Benedykt, Wawrzyniec, Parakseda, Laurencjusz i Laurenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-rozrywkowe, to podpowiem, że koncert balkonowy dzisiaj o 19 na Małym Rynku będzie miał miejsce. Zapraszam, no bo będzie i trąbka, no ponoć prosto Zbigniewa Wodeckiego, a co do reszty się okaże. Jeżeli wolicie ostrzejsze brzmienia, to w czwartek w Hyde Parku Welsh Arms koncertować będzie, w związku z tym możecie już w tej chwili rezerwować miejsce i czas oczywiście. A jeżeli chodzi o filmy, to myślę, że idealną propozycją na tak ładnie rozpoczęty dzień będzie Odyseja Christophera Nolana. Tym razem oczywiście sięga po raz kolejny, znaczy nie on, ale ogólnie po raz kolejny sięgnięto po klasyk literatury, czyli Odyseję Homera. A opisuje ona powrót Odysseusza do domu po zakończeniu wojny trojańskiej, która trwała, ponoć trwała i trwała. A podróż też trwała i to wszystko właśnie jest w ekranizacji filmu, który jest na ekranach jak najbardziej. Obsada jest zaiste gwiazdorska, bo pojawiają się tam naprawdę najpotężniejsze i najbardziej znane nazwiska, jakich możemy sobie chyba wyobrazić, bo i Matt Damon, i Zendaya, i Tom Holland, i Anne Hathaway. A nie tylko, bo w tle jeszcze chyba Charlize Theron się pojawia i nie tylko. Także naprawdę piękna historia, pięknie opowiedziana, piękne scenerie oczywiście przygotowane. I to wszystko do obejrzenia w multikinie jutro, na przykład o godzinie 16:10. Mówię tak wcześnie, bo jakbyście nie mieli wątpliwości, to film, który trwa około 3 godzin. A ponoć zamysłem jest to, aby no, troszeczkę ukrócić działalność serwisów streamingowych, które ostatnio no, produkcję filmów przejęły w dużej mierze. Czy tak będzie? Tego oczywiście nie mam, ale natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście film obejrzeć jak najbardziej polecam. No chyba, że wolicie nocną porą po 21:00 też będzie seans. No i informacje bieżące, skoro tak, no to ja chciałbym Wam przypomnieć, że trwa oczywiście rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Ostatnia tura była w piątek, najbliższa w kolejny piątek. Potem jeszcze we wrześniu będzie się zakończała. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że na stronie głównej naszej uczelni są dwa takie, no myślę, że bardzo istotne wskaźniki, bo kalkulator i kierunkowskaz. Generalnie pierwszy, to a w zasadzie drugie, może zacznijmy w ten sposób, to akurat prosty test, który ma na celu, no powiedzmy, określenie, co mogłoby Was zainteresować spośród dostępnych kierunków na naszej uczelni, a drugi to kalkulator, czyli wyliczenie wskaźników, które mogą służyć do wyboru kierunku i określenie prawdopodobieństwa przyjęcia. To wszystko oczywiście na Waszej stronie internetowej pk.edu.pl. Tam również Studium na Polibuzie, to jest w tym momencie odnośnik do portalu rekrutacyjnego, na którym wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie. A przypominam, że zapisać jeszcze można się próbować, aczkolwiek oczywiście pamiętajcie, że część miejsc już jest pozajmowane, a oznacza to, że możecie wybierać spośród tego, co zostało. Ale myślę, że jeżeli chcecie, no to też na pewno coś znajdziecie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle po Waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy to, że nadajemy dla Was, tylko i wyłącznie dla Was 24 godziny na dobę, non-stop, dzień po dniu,
Jednym słowem, dobrze. A przy okazji dodam, że gwarantujemy z naszej strony zarówno fajną muzykę, ciekawe tematy, jak i doskonałą atmosferę. A to wszystko oczywiście do słuchania w trakcie programów Radia Nowinki. Dodam jeszcze, że jutro poranek tuż po 9, jeżeli chodzi o programy autorskie, i wieczorem o godzinie 20 Kultywatorny, który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone obszary muzycznych oceanów. No i pokażę Wam na pewno miejsca, w których moglibyście się czuć zaskoczeni, ale naprawdę ciekawe. Zapraszam do słuchania nowinek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Myślę, że to jest jedna z takich sytuacji, gdzie na początek audycji trzeba zapewnić przede wszystkim, że nie pomyliły się wam godziny. To jest Worek Buszu i zaraz przejdziemy do muzyki rzeczywiście trochę lepszej. Natomiast jest to, że pierwsze minuty brzmiały jak brzmiały, jest bezpośrednio powiązane z motywem, jaki dzisiaj obraliśmy. Ale po kolei przedstawmy się może na początku. Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: Motyw przewodni jest taki, że w dniu emisji tego odcinka tak naprawdę zostanie nieco ponad tydzień do rozpoczęcia Euro 2024. Dokładnie tych dni będzie 10, bo słyszycie to 4 czerwca. Turniej zaczyna się 14, jak dobrze pamiętam. No i to już jest najwyższy czas, żeby zacząć o tych mistrzostwach myśleć. My dzisiaj wzięliśmy na warsztat piosenki, które można byłoby połączyć jednym słowem stadionowe. A jak wiadomo, muzyka stadionowa generalnie bywa raz gorsza, raz lepsza. Ona jest przede wszystkim dość specyficzna w charakterze. I na samym początku chcieliśmy się wystrzelać z tej takiej bardziej jajcarskiej, komercyjnej strony muzyki stadionowej.
1: Tak. Przy czym Skuter to jest obok Stachurskiego ulubiony mój artysta z takiej stylistyki. Nie znaczy, że to jest coś, czego ja słucham cały czas, ale na przykład kaseta, którą mi w pewnym okresie życia podarowano, kaseta No Time to Chill z 98 roku, to jest kaseta, na której właśnie How Much is the Fish się znajduje, to jest rzecz, którą zajechałem i jest to rzecz, która w ogóle nie było potrzeby przeskakiwania. Co dowodzi jednak tego, że nawet w tak kampowej, w tak przaśnej stylistyce da się zrobić coś, co jest słuchalne od A do Z. Oczywiście, gdy wejdzie się w pewną stylistykę, a ja jednak kojarzę taką imprezę jak Euro z pewnym poziomem przaśności, do której trzeba wziąć dystans. I w tej właśnie swojej poetyce, w której będziemy tkwić przez no jakieś półtora miesiąca, tyle trwają takie turnieje mniej więcej, jako wprowadzenie do tego można potraktować tę audycję. Chcieliśmy ugryźć to zagadnienie z kilku różnych kierunków, czyli będziemy mieli dobre piosenki alternatywne, traktujące w jakiś sposób piłce nożnej, będziemy mieli piosenki bezpośrednio związane z jakimiś artystami, jeden już taki przypadek zdarzył się. Mamy też utwór w innej wprawdzie wersji, jak rzeczony Skuter, który jest traktowany jako dżingiel na wielu stadionach po strzelonej przez gospodarzy bramce. To jest trochę inna wersja, to jest wersja taka bardzo sieczkowa, ale to jest coś, co mi się, co dla mnie brzmi typowo jak muzyka puszczana na niektórych stadionach w przerwie meczu, kiedy spora część widzów jest zajęta konsumpcją napojów oraz
0: żywności,
1: tak.
0: Tak, jeżeli chodzi zaś o mnie, to ja troszkę przyznam, że dostosowałem się do twojego Skutera, wystrzeliwując się z rzeczy, które mogłyby być zabawne, a były też trochę upankowe i do tego Skutera pasowały. Mianowicie w pierwszej kolejności jest to polska odpowiedź na formację Skuter, czyli Jacek Łaszczyk-Stachurski, który ma, o dziwo, mówię o dziwo, bo w sumie nie wiedziałem tego, zanim się nie przyjrzałem temu na potrzeby tej audycji, dość mocne związki z Górnikiem Zabrze. I to jest związek na tyle silny, że Stachurski jest posiadaczem honorowej akcji klubu, a przynajmniej był parę lat temu, bo znalazłem news z okolic 50. urodzin Jacka Stachurskiego. Gdzie Górnik uhonorował go w ogóle tortem z 50. i to jest piękna fraza, napisem nawiązującym do jego piosenki, czyli Typ Niepokorny. I rzeczywiście tam jest tort z napisem Typ Niepokorny, na co Stachurski odpowiedział, że to jest bardzo fajna konferencja, więc wylewny jak zawsze. Natomiast anyway, W 2004 roku nagrał, wydaje mi się, że nieoficjalną, z uwagi na to, że byłem w tym sezonie na jednym meczu Górnika Zabrze i ni cholery tego nie słyszałem, ale piosenkę właśnie o Górniku z wykorzystaniem dźwięku, brakowało mi tutaj słowa kibice i ono mi przyszło, chciałem użyć słowa szalikowcy, ale akurat kibiców Górnika szanuję, więc nie będę ich w ten sposób traktował, bo to jest jednak bardziej pejoratywne słowo. Natomiast tam są dźwięki trybun, tam są głosy dawnych zawodników Górnika, a brzmi to jak typowy Stachurski. Do tego jedna rzecz z repertuaru formacji Ich Troje. Nie wiem, czy kiedykolwiek graliśmy ich wcześniej w tej audycji. Tuszę, że nie. Natomiast Ich Troje w okresie takiej wczesnej swojej popularności, kiedy byli już na fali wznoszącej, szukali trochę okazji, żeby się dodatkowo pokazać i te fale jeszcze wzmocnić. W związku z tym, jak to zazwyczaj w wypadku Michała Wiśniewskiego było, tak naprawdę udawali się do kogokolwiek, kto im zapłaci. Oni grali na fecie mistrzowskiej Polonii Warszawa w 2000 roku. Chcieli nagrać piosenkę dla Widzewa, ale Widzew nie chciał, jako że to są Łodzianie. W związku z czym nagrali piosenkę UKS Mistrzem Polski, która właśnie wybrzmiała na antenie. A od tego momentu, jak tak patrzę zarówno na twoje propozycje, jak i moje propozycje, to będzie tylko lepiej, bo ja mam jeszcze co prawda parę takich rzeczy popowych, ale to już jest wyższej jakości pop dużo. Mimo całej mojej sympatii do Jacka Stachurskiego i do Ich Troje, no to muszę oddzielić ich pewnego rodzaju murem od chociażby Nelly Furtado, którą wziąłem, bo Nelly Furtado nagrała w 2004 roku piosenkę właśnie na Euro i to już była ta fajna, sympatyczna Nelly Furtado.
1: Tak, ja rozważałem przyniesienie tego, w końcu mi się nie zmieściło.
0: No więc zakładam, że się pojawi jeszcze na antenie, skoro...
1: To chyba zaraz, bo to jest najlepszy moment.
0: Myślę, że tak. Skoro już de facto zapowiedzieliśmy, to zróbmy to.

0: De facto do Nelly Furtado została dograna przeze mnie druga piosenka, która była wykorzystywana telewizyjnie, tylko była wykorzystywana telewizyjnie dużo intensywniej niż Forsa, ponieważ o ile Nelly nagrała bardzo ładny utwór na jedną edycję Euro, o tyle Clubfoot formacji, jakby to powiedział klasyk Kasabian, no był wykorzystywany przez naprawdę długi czas, tydzień w tydzień, w intrze do Premier League brytyjskiej.
1: Tak,
0: ikonicznym zresztą intrze, takim, które jest wspominane jako topka w ogóle telewizyjnej realizacji piłki nożnej. Natomiast poza tym krzyczanym motywem przewodnim, który tam jest eksponowany, to jest jako całość dobry numer sam w sobie, więc jeżeli jest okazja go zagrać, to czynię. Zwłaszcza, że warto pamiętać, że kiedyś to był zespół, który potrafił być interesujący jakkolwiek. Wydaje się z perspektywy czasu, że te lata są już dawno za nami, no ale tak mniej więcej do 2014 powiedzmy Kasabian sporo znaczył i z przyjemnością ich słuchałem. Te nowe płyty niestety już nie za bardzo do mnie przemawiają.
1: Ja zapomniałem, że one zostały nagrane, więc no to też nie najlepiej świadczy ich poziomie. Ja z kolei teraz przyniosłem rzeczy niezwiązane bezpośrednio ani z turniejem, ani z piłką nożną, ale to też właśnie to brzmienie, które mi się kojarzy z brzmieniem właśnie stadionowym, tylko że tutaj w trochę lepszym wydaniu, bo mamy do czynienia z formacją Polo and Pan. To jest zespół, który gra Tropical House, muzykę elektropopową w takim wydaniu bardzo wakacyjnym. Tutaj fragmenty dwa jednej epki zatytułowanej Feel Good, to była epka z roku 2000. Jeden to tytułowy, a drugi Pili Pili, przy czym to Pili Pili musiałem sprawdzić, to jest miejsce na Zanzibarze, czyli wysepce związanej z polskimi celebrytami i zdaje się, że również z zarzutami pewnymi. No, nie jestem pewny, jak się ta sprawa skończyła, bo
0: też mi się tak
1: nie śledziłem finału, ale na pewno był tam proces na jakimś etapie. No i tak, to jest zespół, który występował też na polskim festiwalu, z tym, że to był festiwal Honor, który okazał się taką efemerydą. Było zapowiedziane ze strony organizatora, że ten festiwal niby ma wrócić i nie wiadomo, czy wróci, dlatego że to w zeszłym roku miała być przerwa. Polo and Pan zagrali w roku 2022. To był festiwal, który odbywał się na początku września. Więc skoro pora jest taka właśnie była i te edycje były chyba dwie ostatecznie, to żeby ta edycja rzeczywiście się odbyła nowa, kolejna po przerwie, to musielibyśmy mieć pierwsze ogłoszenia, a tam były dosyć duże nazwy, bo headlinerem byli Jamie XX, Tame Impala i Georgia Smith, więc nie wyobrażam sobie organizacji takiego festiwalu we wrześniu bez żadnych ogłoszeń na początek czerwca.
0: Wracając jeszcze na moment do tematu.
1: A trochę szkoda, bo zapełniał miejsce, którego brakowało.
0: To prawda. To jest konkluzja, którą mógłbym podsumować ten fragment, gdyby nie to, że nastąpiło z mojej strony przekierowanie uwagi na to, że nowa płyta Kasabian wychodzi już za miesiąc. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Nie wiedziałem o tym, ale wspominam o tym dlatego, że singiel jest opisywany przez Radiową Czwórkę w luźnym tłumaczeniu od serii Pizorno, że jest to, że singiel promujący Coming Back to Me Good i tu nie ma dalszej. Tak, Coming Back to Me Good. Myślałem, że to się tak naprawdę jeszcze ten tytuł się dalej rozwija, bo tam były trzy kropki na YouTubie, ale mniejsza o to.
1: Ojej, ale tu jest beznadziejna okładka tej płyty.
0: Tak.
1: Też
0: mam ją otwartą. No. Natomiast pan Pizordo, żeby wrócić do tego w roli puenty, mówi właśnie o bieżącym euro, że on chciałby, żeby ten numer był grany, cytuję, przy zachodzie słońca, kiedy twoja ulubiona drużyna jest w półfinale rozgrywek. Daje tyle radości.
1: Trzymam kciuki za potężną Albanię.
0: Podejrzewam, że jednak może chodzić o Anglię, natomiast...
1: Ojej.
0: Natomiast jeżeli chodzi o Albanię, to z kim gra Albania?
1: Oni są w grupie śmierci, o ile pamiętam, jakiejś.
0: No i to niedobrze, chociaż... Tak, Hiszpania, Chorwacja, no. Włochy, Albania.
1: No właśnie.
0: Oni jadą na pożarcie bardziej niż my.
1: Tak.
0: Także cóż, no, trzymamy kciuki mimo to, chociaż szczerze powiedziawszy, bardziej się cieszyłem z tej Albanii w 2016 roku, kiedy debiutowali. Teraz to już jest takie bardziej oswojone. I jeżeli chodzi o takie nieoczywiste drużyny, to Gruzja. To oczywiście przede wszystkim Gruzja. Ale Gruzinów nie zagramy dzisiaj, więc dlatego lepsza jest okazja, żeby o tym wspomnieć. Chyba, że ty masz jakiś Gruzinów.
1: Nie mam. Mam za to Afrykanów.
0: I to jest dobry most.
1: Myślę, że możemy ich zagrać, bo niczego tak niszowego już nie zagramy. Mam składankę o tytule Real Sounds of Africa. Brzmi jak coś zupełnie, tak jak to stwierdziłeś przy innej okazji, sztokowego, ale to jest całkiem dobra płyta, kompilacja różnych nagrań zrealizowanych, afrobitowych i około afrobitowych, zrealizowanych w stolicy oszustów Harare w Zimbabwe.
2: Ladies and gentlemen, could you please all rise? Zimbabwe's number one soccer fan, His Excellency President Kenan Banana, now arriving here at Gwanzura Stadium for this important soccer league clash, a game which is being played between Dynamos and Tornadoes.

0: Generalnie podczas tej dzisiejszej audycji w wejściach dużo się dzieje i będzie się tego, mam nadzieję, ciekawie słuchało, ale jeżeli mam mówić o takim moim personal best, bo to już chyba powoli można zacząć podsumowanie, nawet jeżeli to nie jest nasze ostatnie wejście, to sytuacja, w której okazuje się, że The Real Sounds of Africa to nie jest nazwa składanki, tylko nazwa zespołu, jest czymś, co zostanie mi pamięci na długo.
1: No bo był to jakiś bonus, który kupowałem, kupując inne płyty na Allegro, być może nawet inne płyty składankowe, bo pamiętam, że był taki moment, że zasadzałem się bardzo długo na składankę z brytyjskim wczesnym, kwaśnym folkiem z końcówki, z początku lat 60. Gdzieś do epoki hipisowskiej. I wydaje mi się, że kupiłem to w liceum jako bonus. Oczywiście słuchałem tego kilka razy. Tyle, że byłem pewny, bo to jest składanka, która mimo, że oczywiście oryginalna, w zasadzie nie ma poligrafii, nie ma też żadnego składu.
0: Okay.
1: Kto zagrał na tej płycie? Jest 12 utworów na tej płycie. Jest miejsce nagrania, że zostało to nagrane w Harare w Zimbabwe. I jest też powiedziane przez kogo i do kogo należy licencja w przypadku utworów. No i nie ma żadnych szczegółów poza tym. I teraz dopiero po tych, nie wiem, 15 latach od zakupienia tej składanki wydanej przez Cherry Red Records, czyli wytwórni kojarzonej właśnie z wydawaniem różnych archiwalnych nagrań w raczej wypasionych edycjach, bo na przykład no, ich w tym momencie ich tym, co osiąga szczyty popularności na ich liście, jest box set 5 płyt CD z muzyką The Fall, The Real New Fall LP. Poza tym też wydają muzyków progresywnych, jak Nicka Wakemana, wydają folk, wydają darkwave, nową falę, czyli no dużo różnych gatunków, ale no niekoniecznie muzykę afrykańską, szczególnie jeżeli wydają zespół, który nazywa się The Real Sounds of Africa i okazuje się nie być składanką nieopisaną, tylko zespołem, który nawet nie jest zespołem do końca zimbabwijskim, bo pochodzą z Zambii, a w Harare cały czas rezydują i chyba wychodzi na to, że zespół cały czas istnieje. Nagrali 2 albumy, Harare, a także Wendezako, a ja przyniosłem ich z tego, co sprawdzałem, najbardziej znany utwór zatytułowany po prostu Soccer Fan. I tam są dźwięki stadionu, więc no, w przypadku muzyki stadionowej, jak jest sposobność po sięgnięcie po coś ciekawego, bo fartem znajduje się akurat na mojej półce z płytami, to przyniosę i przyniosłem również utwór Tornadoes vs. Dynamos i w nawiasie jest wynik 3-3, więc musiał to być wspaniały mecz, którego afrykańscy fani piłki nożnej nie zapomnieli nigdy.
0: Jeżeli zaś chodzi o mnie, to ja mam trochę mniej wspaniałą historię meczową, ponieważ jest to historia opisywana oczami dziecka w utworze Richarda Holloway'a Two House o dwóch połowach meczu piłkarskiego. Generalnie sytuacja wygląda tak, że streszczając, co się dzieje, dziecko gra w piłkę, ma za linią boczną ojca, gdzieś tam na trybunach, słyszy wskazówki, słyszy ten odgłos stadionu, słyszy konkretne okrzyki, tam pojawiają się frazy chociażby stop fanning around, keep it nice and simple, you're not Lionel Messi, i trochę to tego młodego człowieka stresuje, bo ojciec nie jest z niego zadowolony, wszystko się to tak rozmywa na sam koniec, nie ma tutaj jakiegoś zupełnie smutnego końca. Natomiast nastrój jest dość minorowy, bo taka jest też muzyka Richarda Dawsona, ale no hej, nie zawsze wszystko w piłce nożnej się układa, nie zawsze wszystko jest super. Jestem też trochę smutku, melancholii, i nawet jeżeli to nie jest typowo stadionowa muzyka, no to jest to muzyka piłkarska i jako taka pozwoliłem sobie na jej dokooptowanie.
1: Jest takie powiedzenie, że drużyna cierpi i my jako fani futbolu też czasami cierpimy. Wiadomo, że są takie sezony jak sezon, kiedy dajmy na to Chelsea zdobywa Ligę Mistrzów, ale są też takie sezony, kiedy każdy zawodnik gra dla siebie i oczy krwawią, bo drużyna pod wodzą Franka Lamparda gra na 40 dośrodkowań w każdym meczu.
0: To prawda, jakoś tak wiedziałem, że w jakimś tam stopniu na pewno nawiążesz do Chelsea, ale jakby nie patrzeć.
1: No bo to jest najbardziej, to jest zespół, któremu najdłużej kibicuję. Kibicuję też innym drużynom i śledzę ich poczynania, ale to jest coś, co mi towarzyszy od podstawówki, to od początku podstawówki, więc to było bardzo dawno temu. To jeszcze było przed tym, jak trenerem był Mourinho, jeszcze tam dwa sezony wcześniej, czyli bardzo, bardzo dawno temu.
0: No, przypominam, że da się jeszcze gorzej, bo w tym momencie, z uwagi na to, że z Garbargi Kraków, z którego sympatyzujemy obydwa w jakimś tam stopniu, odchodzą kolejni pracownicy i być może ten mecz, na który się wybieramy, no już po emisji tego odcinka, czyli w tę sobotę przyszłą z Krzeszowa-Ostrowiec, może być ostatnim na poziomie trzeciej ligi, bo bym się nie zdziwił, jeżeli by się wycofali. A jeżeli ktoś nas słucha w okolicach Bochni, to jak byłem ostatnio, to wcale nie przykleiłem tej naklejki. To nie jest moja.

0: kończymy omówieniem sekcji takiej okołofolkowej, która chwilę temu na antenie zagościła. Miała też pewien akcent czeski, bo przyznam szczerze, że ja już im bliżej jest wakacji, tym częściej myślę o tej Ostrawie. No i Nohavice zagrać było trzeba, zwłaszcza, że byłem świadom, nie znałem tego utworu, prawda, wcześniej, ale byłem świadom, że taki gość akurat i tworzący muzykę o takim charakterze, piszący takie teksty, często dość przyziemne w temat swojej tematyce, no musi mieć coś o piłce nożnej. I ma. Miał utwór Football, który opisuje dość zgrabnie, prawda, podstawowe rzeczy, jakie trzeba sobie zrobić, kiedy się ogląda piłeczkę nożną na baniku. Niedzielę cytuję oficjalne polskie tłumaczenie poety. Zresztą imię i nazwisko na samym dole, Leszek Berger. Niedziela w Ostrawie, mecz na baniku, browarek zaprawię, drugi też zmieszczę. Nie gaw się, frajerze, i nie ryzykuj, bo jak się zajerze, to się nie pieszczę. Czyli generalnie warto oglądać, pić piweczko, ale trzeba patrzeć na to, co się dzieje dookoła, bo kibice potrafią być, jak to się mówi, krewcy. Numer jest w wersji koncertowej, bo nie ma wersji studyjnej. Szukałem jej, natomiast generalnie Jaromir Nohavica, tak jak zresztą zauważyłeś słusznie za kuluarem, po prostu ma dużo tego typu utworów, które nie są nagrywane na żadne płyty, a funkcjonują jako koncertówki. Tak jest w tym wypadku.
1: Tak, no mam bodajże dwie albo trzy płyty koncertowe Nohavicy i na każdej znajdują się jakieś numery, które nigdzie nie zostały studyjnie wydane. Więc pewnie no, na każdym koncercie takie numery są wykonywane i też myślę, że trochę ich jest. Ja przyniosłem coś no już niekoniecznie folkowego i nawet nie do końca singer-songwriterskiego, bo mowa o Youth Lagoon, grupie dream popowej, której chyba ostatni singiel, zaraz zobaczymy,

0: Jakiemu zespołowi piłkarskiemu Half Man, Half Biscuit poświęcają czas w swoich piosenkach? I oczywiście chodziło o Duklę Praga. Także to jest jeden z ich największych hitów, ale piłeczka jest obecna, tak? Bo to myślę, że to nie jest piłka nożna, to jest piłeczka. Ona jest obecna w co najmniej kilku utworach. Jednym z nich jest alfabet sędziego piłkarskiego. Co do imprezy piłkarskiej zwanej Euro, mamy takiego gagatka, którego polscy kibice kojarzą bardzo źle. Swojego czasu nawet wysyłali mu groźby, chyba karalne.
1: Tak.
0: Różnymi kanałami.
1: I robili to też polscy oficjele, jeżeli dobrze pamiętam. Tylko półoficjalnie oczywiście, nomen omen. Ale tak, było coś takiego.
0: Jest również utwór poświęcony futsalowi, ale jest to Eilhauf Futsal, przy czym Eil to jest no takie slangowe określenie, chyba staroangielskie też, na napój, o którym już mówiliśmy, czyli to Eilhaus to prawdopodobnie będzie po prostu pub. To by miało najwięcej sensu. I ostatnim utworem, który przyniosłem, jest utwór poświęcony kanapowemu kibicowaniu. I was a teenage armchair Honved fan. I znowu drużyna z naszej części Europy wymieniona została, więc trudno było nie przynieść tego utworu. Chodzi o Honved, czyli zespół, który był, o ile pamiętam, bo w trakcie przygotowań do audycji to sprawdzałem, 14-krotnym mistrzem Węgier. Obecnie funkcjonuje na drugim poziomie rozgrywkowym i zaliczył sezon na 9 miejscu w samym środku tabeli. 15 to jest spadek, 15 do 18 spadały z drugiej ligi węgierskiej. To jest zespół, którym w trakcie wojny grały najważniejsze postaci węgierskiej kadry, czyli m.in. Puszkasz. Potem zespół miał różne problemy, zmieniał nazwę, bankrutował, został przejęty przez amerykańskiego milionera nazwisku Hemingway. Bardzo to brzmi wszystko śmiesznie i tak jak Siri wygeneruj losową biografię zespołu piłkarskiego ze środkowej Europy i dostajemy dokładnie tą biografię.
1: Ja jeszcze tak pro forma w temacie wcześniejszym pośrednio. Warto zauważyć, że Dukla Praga awansowała po dłuższej przerwie do Fortuna Ligi Czeskiej ponownie, bo oni grali na zapleczu. Teraz wracają, więc ten numer zyska swoje drugie życie. Żeby nie przedłużać jakoś bardzo, ode mnie jeszcze Michał Lorenz i taniec Eleny grany przed domowymi meczami Widzewa Łódź. Żeby nie było, że zagrałem tylko numer dotyczący się UKS-u, a drugiego łódzkiego zespołu nie szanuję, bo szanuję. Natomiast to, że taniec Eleny jest oparty na rytmie klaskającym, klaszczącym, powoduje, że na żywo, mówię niestety rzekomo, bo trudno się wbić na Widzew, nie ma za bardzo dostępnych biletów, bo stadion jest wykupiony karnetami, trzeba na to mocno polować. No robi to kolosalne wrażenie i to czuć nawet przez odbiornik telewizyjny. Ja miałem kiedyś, w sumie nadal mam, tylko w ograniczonym zakresie, bo nie jeżdżę na wyjazdy, przyjemność pomagać klubowi Ekstraklasy, ale kiedy jeszcze nie był to ograniczony zakres, to jedno czego żałowałem, to, że rozminąłem się z Widzewem, bo bym pojechał na wyjazd do Łodzi, ale no nie było mi to dane. Może kiedyś dane będzie. Na pewno dane nam będzie się spotkać za tydzień z muzyką holenderską, bo wkraczamy już powoli w tematy takie stricte związane z naszą grupą na Euro. Tak jak zwykle to bywa, chociaż wy jeszcze tego nie wiecie, bo to jest pierwszy turniej, który robimy w Radio Nowinki pod kątem muzycznym, ale omawiamy sceny muzyczne rywali Polski w grupie na Euro. Ta grupa jest taka, że zakładam, że na tym skończymy, bo nie będzie okazji za dużo innych. Także zaczynamy od audycji holenderskiej, potem będzie austriacka, skończymy muzyką francuską i będziemy się mogli w końcu cieszyć sensowną piłką. Ale to za tydzień, za dziś dziękujemy, Piotr Wrobie.
0: Jakub Buszek.

Warszawa, halo? Czy mnie słyszycie? Ja was słyszę. Mogę zaczynać? Choć oddychamy powietrzem pozamundialowym i respirator od marzeń został odłączony, dostałem sygnał, że mają państwo obraz, więc możemy we dwójkę mecz oglądać. Jak państwo widzicie, nic nie widać w tej mgle, w piłkarskiej uczcie jedna z drużyn zwycięża, jest 0-0. Ale leble, sędzia gwizdże, nie wierzymy mu, to nie nasz sędzia. Nikt nie stoi, proszę państwa, wszyscy wstali, koleador ściera się z rosłym.

kibice, gdy siedzą w kupie, są bardziej widoczni, a bramkarz to piłkarz grający na bramce. Przeciwnicy są o tyle niebezpieczni, że nie są groźni, lecz nigdy to nie znaczy zawsze. Cały czas pada od kwadransa, napastnik ratuje resztkę twarzy. Szansa trafia bramką w słupek, gwizdy i kpiny po tej indywidualnej akcji całej drużyny. Jednak oni mentalnie są bardzo blisko. Popatrzmy na ich przytomność umysłu, znów niecelne trafienie. Lecz jest jeszcze czas chyba do fazy, w której przegrywający

koniec marzeń, koniec snów. Zostaliśmy w domu, trudno. Na mundialu, dlaczego? Dlatego, że gramy. Może dlatego, że gramy.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

0: pičku materinu. Yes, yes,
1: Tvoje kola zeleno!

Mamy dzisiaj poniedziałek, 20 dzień lipca i 201 dzień 2026 roku. Jednym słowem, wakacje. Natomiast imieniny obchodzą dzisiaj Czesław, Małgorzata i Hieronim, ale także Paweł, Leon, Czesława, Remigiusz, Ludwika, Eliasz, Aureliusz, Leona, Hieronim, Modes, Remigia i Flawian. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Szachów. No i Dzień Księżyca. Nie wiem, czy Księżyc ma wpływ na grę w szachy, ale na pewno ma dzisiaj wzejście o godzinie 12.26, a zajdzie o 22.46, jednym słowem tuż po zachodzie słońca. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-kulturowo-rozrywkowe, to myślę, że mogę Wam zaproponować kilka bardzo atrakcyjnych spraw. Po pierwsze, jeżeli byście nie mieli świadomości o tym, to właśnie będzie startował jutro 5. Festiwal Chopin w Ojcowie. Koncerty będą miały miejsce w Koszwi, Krakowie, Ojcowie i Piskowej Skale, a wszystko to oczywiście na pewno bardzo nas rozerwie. Dodam jeszcze, że jakby co do czego, to w zasadzie o 19.00 jutro możecie wybrać się na Mały Rynek, a tam koncerty balkonowe, czyli powiedzmy dźwięki trąbki Zbigniewa Wodeckiego. Kiedyś sprawiały, że Mały Rynek wypełniał się przechodniami, którzy stawali. Tym razem może stać się tak ponownie. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to na pewno nie mogę pominąć milczeniem faktu, że do obejrzenia jest najnowszy film Christophera Nolana Odyseja, czyli ekranizacja powieści, a w zasadzie opowiadania czy eposu homerowskiego, a w zasadzie przez Homera utrwalonego i dzięki temu akurat mogącego być znanym. Historia Odyseusza wracającego z wojny trojańskiej do domu, który spotyka wiele przeciwności i utrudnień. Jednym słowem, Odyseja, w której Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anna Hathaway i Charlize Theron pojawiają się w głównych rolach. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam do obejrzenia filmu. A film możecie obejrzeć w multikinie, na przykład o godzinie 17 i 19. Przypominam, że trwa prawie 3 godziny, w związku z tym nastawcie się na długi powrót do domu. No i informacje bieżące. Skoro tak, to chciałbym Wam zaproponować wzięcie udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym z okazji Dni Jana Pawła II, który to konkurs jest organizowany jak co roku przez Politechnikę Krakowską, która w ten sposób włącza się w organizację Dni Jana Pawła II. A tegoroczna to już 21. edycja wydarzenia, odbędzie się pod hasłem Droga do Życia. Konkurs na Politechnice ma charakter otwarty i jest zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. A dopuszczalne jest przesłanie 4 prac lub ewentualnie cykli, zwartych cykli tematycznych, to trzeba podkreślić. Natomiast kluczowe jest to, że nagrody główne to 2,5, 1500 i 1000 zł. Jednym słowem, mamy naprawdę atrakcyjne nagrody. A prace należy dosłać do 6 października do kotłowni. To akurat pawilon konferencyjno-wystawowy na Warszawskiej 24. Natomiast dodam jeszcze, że oczywiście można dostarczyć je osobiście. Natomiast mówię o tym nie bez kozery, z wyprzedzeniem, bo w końcu okres wakacyjny to moment, czas, kiedy mamy możliwość i okazję poszukać jakiegoś tematu, muzy, która nam ewentualnie podpowie, co chcieli byśmy przekazać w ramach prac konkursowych. Zapraszam do udziału w konkursie.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Ja przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle po waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy odbiór, czyli to, że będzie grało. Co więcej, fajnie grało, bo muzyka ciekawa, tematy interesujące, no i atmosfera doskonała. To wszystko na Nowinkach. A ja ze swej strony jeszcze dorzucę jedną sprawę dosyć istotną. Jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, natomiast wieczorem o 21 Worek Buszu, na którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą was na niezbadane obszary muzyczne. Natomiast dzisiaj jeszcze o 20 Nowinek, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym poranku informacyjnym w Radiu Nowinki. A witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak. Mam nadzieję, że wczorajsze ulewy i nawałnice Was za bardzo nie zaskoczyły, ani za bardzo nie uszkodziły, bo niestety sporo takich spraw się pojawiło. Natomiast, żeby poprawić atmosferę, rzucę jedną informację, bo wiadomo, że trwa cały czas rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Przypominam, że jeszcze w lipcu będą kolejne tury ogłaszane, natomiast ostateczne terminy mijają we wrześniu, czyli 17-18 września. Natomiast dobra informacja jest taka, że Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej po rozznaniu potrzeb i możliwości skorzystał z operacji, na zasadzie opcji elastycznej reakcji na przebieg rekrutacji i zwiększył liczbę miejsc na swój wydział, a w zasadzie na kierunki prowadzone w ramach wydziału i podwoił limit z 36 na 72 miejsca, czyli podwoił pulę miejsc. Jednym słowem, moi drodzy, trochę więcej studiujących będzie. Gratulujemy.

No, rekrutacją. Nie można zapominać. Oczywiście zapraszamy do studiowania, ale chciałbym zacząć od zestawu informacji dotyczących nowości, które pojawiły się na naszej uczelni. A jest troszeczkę, bo Centrum Cyfryzacji informuje, że w systemie EOD został uruchomiony nowy moduł elektroniczny systemów informatycznych. Zgodnie z zarządzeniem nr 87 rektora Politechniki Krakowskiej stanowi on centralne i podstawowe źródło informacji o wszystkich systemach informatycznych, aplikacjach oraz usługach wykorzystywanych w infrastrukturze Politechniki Krakowskiej. Dodatkowo przypominam, że w systemie EOD zostały udostępnione nowe obiegi w ramach aplikacji umowy, jednocześnie uruchomione zostało sześć nowych aplikacji, czyli umowy cywilnoprawne, PPK, wniosek o refundację okularów, wniosek o obliczanie zaliczki do PIT-2, dodatkowo również wyciąg z dowodu osobistego lub paszportu, a także zaliczka na podatek dochodowy. Dodatkowo przypominam, że uruchomiono platformę zakupową Sklepik, w której udostępnione zostały pierwsze umowy sukcesywne, które obejmują artykuły spożywcze oraz środki czystości. Dodatkowo przypominam, że zostało w EOD-zie udostępniona nowa aplikacja, czyli skierowania na badania lekarskie, służąca do elektronicznej obsługi procesów kierowania pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne. No, myślę, że warto pamiętać o tych nowych udogodnieniach, które pojawiły się w systemie informatycznym Politechniki Krakowskiej.

No, ale od tematyki rekrutacji oczywiście nie uciekniemy, bo przypominam, że już druga tura rozpatrywania wniosków została zakończona. To oczywiście druga w piątek. Następna w kolejny piątek, oczywiście, czyli będzie się tutaj działo dosyć intensywnie. A ostatnia jeszcze w końcu lipca i później jeszcze we wrześniu, czyli mamy tutaj cały przegląd, jeżeli chodzi o kwestie związane z rekrutacją na studia na Politechnice Krakowskiej. Skądinąd to oczywiście dla osób, które chciałyby podjąć taką ważną życiową decyzję, przypominam, że mamy dwie nowe, a w zasadzie trzy nowe aplikacje, które mogą się przydać osobom startującym. Po pierwsze, kierunkomat, czyli no, taki interaktywny, trochę quizowy przewodnik po ofercie studiów na Politechnice Krakowskiej, który pomaga kandydatom dopasować kierunek do swoich zainteresowań, predyspozycji i planów zawodowych, a także kalkulator wskaźnika rekrutacyjnego, czyli narzędzie pozwalające kandydatom szybko obliczyć orientacyjny wskaźnik rekrutacyjny na wybrany kierunek studiów. A także dodatkowo oczywiście asystent rekrutacji w Messengerze, który bazuje na nowym bocie rekrutacyjnym. Taki asystent oparty na platformie BotBox dostępny jest na portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, a wspiera on oczywiście kandydatów na studia przez całą dobę, udzielając odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Mam nadzieję, że oczywiście te nowe aplikacje pomogą Wam i ułatwią podjęcie decyzji o studiowaniu na Politechnice Krakowskiej.

A teraz kilka informacji, no jako ciekawostek oczywiście, ale również troszeczkę chwalenia się. Politechnika Krakowska i Gmina Miejska Kraków, reprezentowana oczywiście przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zawarły umowę bezpłatnego użyczenia ulicy Życzkowskiego w krakowskich Czyżynach na potrzeby uruchomienia tu miejskiej linii autobusowej. A nieruchomość należąca do Politechniki i mająca dotąd status drogi wewnętrznej została przekazana Gminie Kraków w bezpłatne i bezterminowe użytkowanie. A jeżeli chodzi o kwestie formalne, pamiętajcie, że jest to zgodne z procedowanym już obecnie projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a plan przewiduje w tym miejscu drogę publiczną, co oczywiście jest jak najbardziej naturalne, bo ruch tam jest oczywiście coraz większy i oczywiście instytucji, które tam jest, dużo się pojawiło. A jeżeli chodzi o takie kwestie bardziej organizacyjne, to podkreślam, że Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej zawarł porozumienie o współpracy z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Porozumienie zostało podpisane 10 lipca, a jest to kolejny krok w realizacji strategii wydziału, której celem jest rozwijanie trwałej współpracy z instytucjami publicznymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi na terenie Polski i nie tylko. Dodać należy również, że mamy nową współpracę, chyba można tak to określić, bo od października na kierunku mobilność i logistyka na Wydziale Mechanicznym rusza nowa inicjatywa rozwijająca kompetencje w zakresie modelowania i optymalizacji łańcuchów dostaw z wykorzystaniem narzędzi chmurowych COPA. Współpraca ta ma oczywiście charakter bardziej praktyczny, bo oczywiście zostały te opracowania, te systemy włączone jako narzędzie do programu studiów. Jednym słowem, mamy szansę jak najbardziej zapoznać się z nowymi rozwiązaniami informatycznymi w zakresie logistyki i transportu.

A jeżeli chodzi o takie informacje natury, powiedzmy, towarzyskiej, chyba tak można powiedzieć, to na początek chciałbym podpowiedzieć, że Wydział Mechaniczny gości studentów z Universidad de Monterrey z Meksyku, którzy rozpoczęli intensywny program letniej szkoły Modern Engineering Summer Academy, inicjatywy, która ma na celu łączyć nowoczesną inżynierię, praktykę laboratoryjną i współpracę akademicką na najwyższym poziomie. Jednym słowem, chciałem powitać oczywiście nowych słuchaczy, nowinek przy okazji. A jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne, chciałbym się pochwalić, a w zasadzie jako Politechnikę oczywiście pochwalić, że dyplomanci Wydziału Architektury i Politechniki Krakowskiej odnieśli znaczący sukces na międzynarodowych targach dotyczących kompetencji i dyplomów z naszej uczelni. To akurat wydarzenie organizowane przez Politechnikę Lwowską i w międzynarodowym konkursie, do którego złożono kilkaset prac dyplomowych z uczelni z całej Europy, jury przyznało studentom Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nagrody pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszą otrzymał Piotr Heinderak za projekt inżynierski Dolina Życia, hospicjum dla osób termalnie chorych w Obęburgi, Austrii. A kolejną przyznana została Katarzynie Smyrdek za projekt inżynierski Wielofunkcyjne Centrum Życia Społecznego w Lingbayen na Spitsbergenie. Generalnie chodzi o stworzenie miejsca, no powiedzmy, którym no, jakby nie było dosyć zżyte, zwarte i niewielkie społeczeństwo mieszkające na Spitsbergenie ma szansę oczywiście kultywować kontakty towarzyskie, jak i swoje zainteresowania, co oczywiście w warunkach zarówno nocy polarnej, jak i dnia polarnego na pewno może być przydatne. Tym bardziej, że oczywiście jest to pewna forma odstresowania wynikającego właśnie z powodu tej długiej nocy, długiego dnia, a czasami również zakłóconego rytmu snu i nie tylko.

A teraz jeszcze sprawy organizacyjne. Politechnika Krakowska i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie będą wspólnie rozwijać innowacyjne rozwiązania wspierające bezpieczeństwo publiczne, czyli ochronę ludności, ratownictwo i bezpieczeństwo infrastruktury. Chcą też stworzyć nowe możliwości rozwoju kompetencji dla studentów i naukowców Politechniki Krakowskiej oraz funkcjonariuszy straży. List intencyjny otwierający nowy etap współpracy podpisali 16 lipca na Politechnice rektor profesor Andrzej Szarata i starszy brygadier Przemysław Przęczak Małopolski, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Oczywiście miejmy nadzieję, że będzie ta współpraca owocna i korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron, co oczywiście ma swoje przełożenie również na prestiż uczelni. A propos również prestiżu, chciałbym podpowiedzieć, że ambasador Wydziału Architektury, czyli Wilhelm Sasnal, przeszedł, no można chyba tak powiedzieć, do historii jako pierwszy Polak, który został uhonorowany prestiżową nagrodą Rubensa, która jest wyróżnieniem uznawany za jedno z najważniejszych na europejskim świecie sztuki, a przyznano artyście za całokształt jego twórczości. Przy okazji również chciałbym podpowiedzieć, że delegacja Politechniki Krakowskiej udała się na szkolenie w Massachusetts Institute of Technology, gdzie między innymi realizowane są badania w wielu, wielu kierunkach, a w szkoleniu wzięli udział doktor habilitowany inżynier Piotr Michorczyk, profesor Politechniki Krakowskiej, dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, profesor Przemysław Jodłowski, doktor habilitowany inżynier Katarzyna Matras-Postołek, profesor Politechniki, prodziekani Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz doktor habilitowany inżynier Maciej Słowicz, profesor Politechniki, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, a program prowadzone przez Blake Kotel i Reza Rahman poświęcone były wykorzystaniu metodologii design thinking oraz nowoczesnych strategii zarządzania innowacjami w organizacjach technicznych i badawczych.

Mówiłem już o studentach z Meksyku, którzy goszczą na naszej uczelni, natomiast nie są to jedyni goście, którzy pojawili się na terenie naszej uczelni, bo gościł również minister transportu i zrównoważonej mobilności Hiszpanii Oscar Puente, który odwiedził Politechnikę Krakowską, a podczas spotkania z rektorem, profesorem Andrzejem Szaratą, rozmawiano m.in. o możliwościach współpracy badawczej i edukacyjnej dotyczącej nowoczesnego transportu szynowego, zwłaszcza kolei dużych prędkości i metra. Hiszpania ma w tych obszarach bardzo bogate osiągnięcia, co oczywiście przekłada się na możliwość wykorzystania ich również na terenie Polski. Tym bardziej, że Politechnika jest czołowym w Polsce ośrodkiem eksperckim w obszarze właśnie tych kierunków transportu. Myślę, że przyniesie to obopólne korzyści. Dodatkowo również należałoby wspomnieć, że gościła u nas delegacja regionu Kurdystanu w Iraku, a w składzie byli profesor Amir Abdulhan Ahmed, wiceminister szkolnictwa wyższego regionu i przedstawiciel rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce. Dodam jeszcze, że podczas spotkania z rektorem Andrzejem Szaratą i kierownikiem działu współpracy międzynarodowej panią Katarzyną Baron-Lisiakiewicz rozmawiano o możliwościach współpracy naukowej, edukacyjnej i badawczej, a goście odwiedzili również Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych oraz Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, po których odprowadzili ich dr inżynier Krystian Brasy oraz profesor Małgorzata Fedorczyk-Cisak i dr inżynier Mirosław Dechnik.

dodatkowo o danych badawczych, niezwykłych projektach studentów, no w tym również PK Mech Power, czyli Formuła E w Berlinie. No, a poza tym również zaproszenie na jubileuszowy spacer wiosenny po Tarnowie i okolicy, no i zaproszenie do Muzeum Politechniki Krakowskiej, bo przypominam, są tam nowe wystawy, no i oczywiście galerie, galerie, które naszą Politechnika w wersjach elektronicznych udostępnia. A jeżeli chodzi o kwestie takich kolejnych zaproszeń, to chciałbym przypomnieć, że jest już otwarty, ogłoszony kolejny 21 konkurs powiązany z tegoroczną edycją 21 dni Jana Pawła II. W każdym razie mamy tutaj, jak co roku, możliwość wzięcia udziału fotograficznego, które organizuje nasza uczelnia. Tegorocznym hasłem jest Droga do Życia, a konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Natomiast każdy uczestnik może nadesłać 4 prace lub zwarte tematyczne cykle, które traktowane będą jako jedna praca i które nawiązują do tegorocznego tematu. No dodać jeszcze należy, że oczywiście te konkursy, a w zasadzie ten konkurs, będzie obarczony również nagrodami finansowymi. Oczywiście jest to z pewnym wyprzedzeniem, bo termin składania prac upływa 8 października, no ale wydaje mi się, że właśnie ten okres wakacyjny jest czasem, kiedy można spokojnie i z powodzeniem przemyśleć samą koncepcję, czy znaleźć tematy, które mogą stanowić inspirację do tegorocznego hasła, którym jest Droga do Życia. No i jeszcze jedna informacja natury zaproszeniowej oczywiście. Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się największa europejska konferencja naukowa poświęcona konstrukcjom metalowym, czyli Eurosteel 2026, a wydarzenie zaplanowane jest na dni od 16 do 18 września. Zgromadzi czołowych ekspertów, projektantów, wykonawców, producentów oraz przedstawicieli przemysłu z całego świata. Dość powiedzieć, że poprzednie edycje konferencji odbywały się m.in. w Atenach, Pradze, Coimbra, Maastricht, w Graz, w Budapeszcie, w Neapolu, w Kopenhadze, w Sheffield, a ostatnia w Amsterdamie w 2023 roku, co przy okazji już rzutuje, że jest to konferencja odbywająca się raz na 3 lata. A organizatorami konferencji są Politechnika Krakowska, Politechnika Rzeszowska oraz European Convention on Constructor Steelwork. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje profesor Mariusz Maślak, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

0: like blue.
1: I to już wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzony ze mną czas. Ja przypominam, że dzisiaj wieczorem o 20:00 Nowinex, na który serdecznie zapraszam. Jutro rano, poranek od godziny 9:00, natomiast wieczorem o 21:00 Worek Buszu, który myślę, że Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na niezmierzone i niesamowite przygody muzyczne rozrzucone po całym świecie. To będzie jutro, natomiast dzisiaj dziękuję Wam bardzo. No i przypominam, że oczywiście programy autorskie programami autorskimi, natomiast można nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl, kliknąć przycisk włącz radio. A skoro tak, no to ponawiam zaproszenie, a na dzisiaj mówię do usłyszenia. Pa!

0: Tu nowinki.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencja akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś, dawno temu w nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Berezowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.
2: Witam wszystkich, dobry wieczór. To małe opóźnienie stąd, że czekałem aż się ściemni.

Dziękuję. Błędem koncertu, no nie wiem czy błędem, no dla mnie błędem. Wielkim błędem jest to, że się nie widzi publiczności. W tej chwili kompletnie nic nie widzę. Widzę tak, tu reflektor, tu dwa, tam jeszcze dwa i nic poza tym. Szkoda. Tak, teraz była przez chwilę sprawiedliwość.

0: nie ma. Pytanie go, czy kończymy, czy gramy jeszcze następną godzinę.
1: Nie, nie, on mnie pytał o zupełnie coś innego, ale to trudno. Możemy grać, pogramy jeszcze, pogramy.

Na dobranoc i na pożegnanie. Tak, tak, tak, tak, tak, ja wiem lepiej. Piosenka dla dziewczynek.

0: Dziękuję w imieniu zespołu. Żegnam wszystkich. Cześć.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

że mgła zadyma gaz. Gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze, jak jawa we śnie.